żeśmy napisali kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego, kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego. Chcę prezydenta, co rozumie, czym jest płeć, który uczy się na błędach, a nie tylko je popełnia. Mój prezydent to jest stara, gruba baba. Ma złe zęby i złą reputację, ale je.

0: No i chcę zrozumieć, czemu nie jest to możliwe, czemu pan prezydent to jest zawsze pajac, dupac, pan i kto to właściwie wmówił nam, że tak po prostu jest, że to jest normalne? Zawsze Alfons, nigdy dziwka, nigdy robo, zawsze pan, zawsze kłamca, zawsze złodziej, nigdy winny, zawsze drań. Zawsze Alfons, nigdy dziwka, nigdy robol, zawsze pan, zawsze kłamca, zawsze złodziej, nigdy winny, zawsze drań.
1: So once again, that was Miki Blanco reading Zoe Leonard's poem I Want a President, and right after that you've heard to the song Presidentka, which is Maya Luxenburg's way of adapting the poem. Maya is a singer in the band Die Liebe Band Vienna Schmatte, and they are also famous for

Nasze idee są kuloodporne. Nasze zjednoczone siły są jak sztuki walki wszechstronne. Nasze ciała zmęczone, poobijane, poniewierane przez stróży prawa. Nasze ciała to jest nasza sprawa. Nie dotykaj, nie podważaj, nie waż się tknąć. Jesteśmy nietykalni, ze swoją nietykalnością nielegalni. Mój ruch jest nielegalny, twój ruch jest nielegalny. Nasz ruch jest nielegalny, zawsze będzie nielegalny. Żadne prawo nas nie obroni, nigdy nie broniło. A najlepsze płyty były nielegalne. A naszą siłą jest odwaga do robienia nielegalnych rzeczy. W świetle prawa, w tym państwie bezprawia. Prawo nigdy nie będzie po naszej stronie.

kasa, spokojnie do kawki i sprawdzasz, co słychać u tych dzieciaków zabranych do paki. Spokojnie patrzysz, jak prawo człowieka jest łamane, ale co będzie, jak twój spokój ci zabiorą? Ale co będzie, jak twój pokój ci spiorą po kościach, choć środka wywiercą dziurę? Powiem ci, co zrobisz, jesteś...

Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Natomiast pozostałe skierowane jest rajnych. Wymiar sygnału realizować co z obcem znaczy. A który się zanoszył z jednym dworem. No i pójść też masz wejść w ładny sygnał. Вот, сыт в Англии, смех, вот, я обмажу в сумму.